których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: Reklama.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promo cinemacity.pl.

0: ale gorąco.
1: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
2: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
0: I po reklamie.

0: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
4: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Reklama.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
1: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
0: I po reklamie.
5: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dwa ciała znalezione w mieszkaniu w Skarżysku Kamiennej koło Kielc. Policjanci weszli do lokalu po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów. Ofiary miały 65 i 73 lata. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Burze wracają nad Polskę. IMGW wydał ostrzeżenia dla 4 województw. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do godziny 19:00. Synoptycy prognozują intensywny deszcz, porywy wiatru do 60 km na godzinę i lokalnie grad. A ostrzeżenia dotyczą Podlasia oraz części województw lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Hiszpania w półfinale piłkarskiego mundialu. W ćwierćfinale pokonała Belgię 2-1. Bohaterem spotkania został Mikel Merino. Rezerwowy zdobył zwycięską bramkę pod koniec meczu, a we wtorek o finał Hiszpanie zagrają z Francją.
6: Buenos dias, można powiedzieć w takim razie. U nas bardzo rodzinnie ta sobota się zaczyna, bo najpierw Kwiat Jabłoni, czyli Jacek i Kasia Sienkiewiczowie, a potem Kuba Sienkiewicz, ich tata i zespół elektrycznej gitary. Tak zaczniemy nasze sobotnie spotkanie. Michał Hanczak z tej strony, zaczynamy radio.

0: Tabletka na antenie Radia SK2. Komu miałabym powiedzieć, komu ja miałbym powiedzieć, jak nie wam, moim drogim słuchaczkom i słuchaczom, że nadchodzą lepsze dni. To znaczy, te dwa już nadeszły, bo to weekend, zwłaszcza jeżeli ktoś teraz nie ma urlopu, tylko ciężko pracuje cały tydzień, no to w końcu się doczekał tego dwudzionka, mam nadzieję, że wolnego. Ale nadchodzą też lepsze dni, jeśli chodzi o pogodę, no bo ostatnia pogoda wakacyjna w kratkę, niektórzy mówią wręcz, że lipcopad, a niekoniecznie lipiec. Ale ocieplenie nadchodzi, o czym mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
1: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
0: No dobrze, no 40 stopni nie będzie, może to i lepiej, ale na jakąś trójkę z przodu, przynajmniej koło 30, to tak liczymy, nie? Ten weekend, jeśli chodzi o pogodę, jeszcze umiarkowany, więc momentami deszczowy, momentami chłodny, no i też w niektórych rejonach się mogą pojawić burze, także na siebie uważajcie, ale mam nadzieję, że hity w Radiu SK2, te polskie, najlepsze, was pozytywnie nastroją, od tego właśnie jestem. A że to są wakacje i część osób wyjeżdża w ten weekend, to dzisiaj w ramach Radia Śniadaniowego chciałbym was zapytać o śniadanie, a konkretnie o to, co zawsze bierzecie ze sobą w podróż, na drogę. Czy są to te tradycyjne jaja na twardo? Ja pamiętam, jak z rodzicami się jeździło nad morze i brało się te jaja na twardo. Czy może macie jakieś inne swoje patenty i przekąski, które zawsze wam w drodze towarzyszą i z taką drogą wakacyjną się kojarzą? Zachęcam do tego, żeby nagrać głosówkę albo napisać na Messengerze Radia SK2. Tam na was czeka.
2: SK2.
0: O czym nie można zapomnieć, wybierając się w podróż wakacyjną? O czym do jedzenia oczywiście. Agnieszka Chylińska, Nie mogę cię zapomnieć, ten hit. W ramach takiej porannej kawy gram wam już teraz 12 minut po godzinie 9.

i dzisiaj zatańczą na pewno i zaśpiewają m.in. ten hit Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia podczas koncertu Męskiego Grania w Poznaniu, bo tam właśnie kolejny przystanek tej trasy, no a kolejny za tydzień w Gdańsku, no i oczywiście bilety na Męskie Granie w Radiu SK2 będą do zdobycia, także słuchajcie nas uważnie przez cały tydzień. Tańczę już za nami, tańczyć można z okazji urodzin na przykład, może ktoś dzisiaj obchodzi albo świętuje, organizuje jakąś imprezę, możemy się wprosić. Na pewno wczoraj urodziny obchodził Liber, bardzo znany raper od lat, myślę, że wielu pamięta nie jeden jego hit, czy to solowy, czy z Doniem, czy z Mezo, czy z Sylwią Grzeszczą.

0: Natalią Schroeder na przykład, zresztą ten sobie za chwilę przypomnimy. Ale skoro Liber miał urodziny, to zatrzymajmy się na chwilę przy jego historii i zadajmy sobie to ważne pytanie. Dlaczego Liber i skąd w ogóle się wzięła ta ksywa? Liber mi to zdradził.
1: Pierwszy dzień w szkole średniej, bójka z kolegą i zostałem ochrzczony Liberatorem od tego filmu z Stevenem Seagalem. I tak, kilka dni później zostałem Liberem, żeby było za długo Liberator, to więc Liber.
0: Czyli można powiedzieć, że kariera Libera poniekąd zaczęła się od bójki. No nie jest to najlepszy przykład. Może nie idźcie, jeżeli myślicie o karierze w tę stronę, no ale w tym przypadku no, trzeba przyznać, że no, cios za ciosem, no i to był cios w listy hitów i od razu w bardzo wysokie miejsca. Na przykład z hitem, który zagram wam teraz. Wszystkiego na raz. To jest duet z Natalią Schroeder sprzed, no, ładnych już kilku lat. Wszystkiego najlepszego dla Libera, ale też dla wszystkich tych, którzy dziś mają urodziny. We'll be right back.

0: Jeden z tych kultowych, najlepszych polskich hitów, Ira i Wiara na antenie Radia SK2 w Radiu Śniadaniowym. Ja wierzę w to, że macie udany początek tego weekendu i że być może część z was właśnie teraz pakuje się i szykuje na jakiś wakacyjny wyjazd. Dzisiaj w Radiu Śniadaniowym pytam o to śniadanie na drogę. Czyli co wam się kojarzy z taką wakacyjną podróżą, co zawsze ze sobą zabrać musicie i nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK2 w tej właśnie sprawie. Odezwała się Ewa na przykład.
1: No cześć, ja zabieram bułeczki, no zazwyczaj jakieś słodkie cynamonki i banana, żeby mi cukier tylko nie spadł, jak mnie mąż zdenerwuje.
0: Nie ma to jak pojechać na wakacje i się pokłócić jeszcze po drodze, ale ile razy tak się dzieje, prawda? Już przy pakowaniu czasami są kłótnie. Nie kłóćcie się. Chociaż z drugiej strony, rzeczywiście w tym zestawie Ewy już kawa nawet w termosie niepotrzebna, no bo jak mąż podniesie ciśnienie, to naprawdę kawa jest zbędna. Za kilka chwil po krótkiej przerwie gram kolejne polskie hity, między innymi no hymn wyjazdów wakacyjnych dla niektórych. Chociaż ja absolutnie tutaj nie będę się pod tym podpisywał, ale zagram. No, wierność jest nudna, od Natalii Kukulskiej będzie.
2: SK2. Autopromocja.
3: Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
4: Dziesiątki topowych polskich artystów.
3: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
4: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: I po reklamie.

0: Sarsa wpadła na antenę Radia SK2 ze swoim nowym hitem Czy będziemy się pamiętać? Dziś można Sarsę spotkać na Barmi, miejscowość Reszel, tam koncert tej właśnie artystki. No i pewnie ten hit też się pojawi, nie zabraknie pewnie też tych starszych. Motyle i ćmy, naucz mnie i jeszcze wiele, wiele innych. Sarsa z nami od lat i bardzo dobrze. Za chwilę Paulina z newsami z kraju i ze świata, a potem oczywiście gram dalej, między innymi nowość od Mroza.
1: SK2. Reklama.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl. I po reklamie.
4: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 63. To po wypadku w miejscowości Stare Rakowo między Łomżą a Kolnem. Osobówka zderzyła się czołowo z busem. Do szpitala trafiło 6 osób, w tym 2 dzieci. Droga jest całkowicie zablokowana. W Warszawie powstanie mur pamięci. Ma on przypominać o ofiarach zbrodni wołyńskiej i innych wojen XX wieku na Ukrainie. Zapowiedź padła w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. Mur ma przypominać o osobach, które zginęły w tamtych wydarzeniach.
5: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
4: Zapowiada premier Donald Tusk. Turyści nie rezygnują z wypoczynku nad Bałtykiem. Mimo zmiennej pogody nad morzem wciąż jest wielu urlopowiczów. Właściciele kwater mówią, że szczyt sezonu dopiero przed nimi. W przyszłym tygodniu pogoda ma się poprawić, a synoptycy zapowiadają słońce i temperaturę do 25 stopni.
6: To skoro Paulina was na chwilę zabrała nad morze, to ja za kilka chwil zabieram was w przeciwnym kierunku, czyli w góry. Nie będzie o pogodzie, ale o bardzo fajnej imprezie, która się tam odbywa. Wcześniej jednak zagramy najlepsze polskie hity w Radiu Śniadaniowym, chociaż będzie teraz trochę po polsku, a trochę po francusku. Magma i Aisha. Tu Hanczak, dzień dobry.

0: pas. Nie kłam, że kochasz mnie, to Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny oczywiście na antenie Radia SK2. W naszym radiu śniadaniowym, w którym z mikrofonem podążamy przez cały nasz piękny kraj, żeby opowiadać o tym, co pięknego się dzieje. A w wakacje dzieje się naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza tam, gdzie są turyści. No i teraz zabieram was w góry do Bukowiny Tatrzańskiej. W tym tygodniu trwają tam sabałowe bajania, czyli taki festiwal folkloru, podczas którego grupy z całej Polski tak naprawdę się prezentują, no ale oczywiście przede wszystkim tutaj prym wiodą górale. Byliśmy tam z mikrofonem.
1: Bartek Osorek z Bukowiny Tatrzańskiej, z całej Polski do nas zjadą najlepsi ci gawędziorze, instrumentaliści, śpiewocy. Będzie mowa starosty weselnego i drużbowie weselni, boś to konkurs właśnie o skali ogólnopolskiej. Diamentowe gody, 60-lecie sabałowych bajań. Będziemy świętować, zbacować tych, co te bajania wymyśleli, przez lata kontynuowali, ale będziemy świętować czas dzisiejszy. Cieszyć się, że telo młodych ludzi przyjeżdża tu.
0: Dzisiaj pasowanie na zbójników na przykład w programie, albo wierchowe orlice, cokolwiek to znaczy, bo przyznam szczerze, że nie wiem. No i wielki finał sabałowych bajań rzeczywiście w Bukowinie Tatrzańskiej z udziałem Kai, która z góralami ma się doskonale, co nieraz udowodniła, no i wspólnie będą śpiewać dzisiaj wieczorem w Bukowinie Tatrzańskiej. U nas Kaja na pewno też się w Radiu Śniadaniowym pojawi za kilkanaście minut, ale teraz Margaret i hit Tańcz Głupia.
2: SK2.

0: bez ciebie tu.
1: Najlepsze polskie hity odnajdujecie w Radiu SK2. Kto się właśnie podłączył? Witamy serdecznie. To jest Radio Śniadaniowe, czyli taka śniadaniówka w radiu z różnymi tematami i fajnymi piosenkami. Wilki na zawsze i na wieczność za nami, no a przed nami teraz artystka, która wczoraj obchodziła 19 urodziny i pochwaliła się tym, że dostała cały bagażnik prezentów i to od jednej osoby, od swojego ukochanego. Myślę tu o Vicky Gabor, która 19 lat właśnie skończyła. W tym bagażniku i kwiaty, i balony, i pełno torebek z różnymi prezentami. Co było w tych torebkach już nie wiemy, ale rzeczywiście urodziny na bogato i dobrze. Jak ktoś dzisiaj świętuje, to też pozdrawiam bardzo serdecznie i co najmniej bagażnika prezentów wam życzę. No, Vicky Gabor mimo młodego wieku bagaż doświadczeń tych różnych show biznesowych ma już całkiem spory i tych negatywnych niestety, ale na szczęście też tych pozytywnych i na tych drugich się skupmy, bo wśród tych hitów, które Vicky Gabor nam ofiarowała już przez lata swojej kariery, jak to brzmi w przypadku 19-latki, jest m.in. duet z Kają, Ramię w ramię i właśnie teraz ten hit sobie przypomnimy.
2: SK2

0: Jedna z naszych nowości w Radiu SK2. Wiktoria Kida z piosenką Co mi tam? 23 minuty nam zostały do godziny 11. Czy królują nowości, czy może jednak to, co tradycyjne od zawsze, zabieramy ze sobą w podróż? Dzisiaj w Radiu Śniadaniowym, jako że mamy wakacje, pytam was o wasz zestaw obowiązkowy na drogę, czyli co zabieramy ze sobą w podróż, kiedy czeka nas wyprawa na wakacje. Czy są to te osławione jaja na twardo wciąż? Jak na przykład w moim dzieciństwie, kiedy z rodzicami jechałem nad morze, to jaja na twardo były i był postój po drodze i trzeba było to wszystko zjeść, kanapki, te sprawy. Ze schabowym kanapki jeszcze były też, jak się akurat dobrze poukładało finansowo. No ale co jest dzisiaj w waszym koszyku, w waszym plecaku, w waszej torbie ze śniadaniem na drogę? O tym Agnieszka nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK2, do tego właśnie zachęcam.
1: Mój flagowy zestaw na podróż, jeśli chodzi o przekąski, to kabanosy, jabłko i chipsy.
0: Jabłko i chipsy. I to się nazywa właśnie zbilansowana, zrównoważona dieta. Ale z drugiej strony, kiedy, jak nie na wakacjach, sobie pozwolić na te wszystkie niezdrowe przekąski, prawda? Podobno na wakacjach nie tuczy, na przykład takie gofry nad morzem. No dobrze, ale jeżeli chcecie pochwalić się swoimi zestawami śniadaniowymi w podróży, to zapraszam, Messenger Radia SK2, tam można się nagrać. A za kilka chwil m.in. Igo i jego hit pod tytułem Brus na naszej antenie.
2: SK2. Autopromocja.
3: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
4: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
3: Polska jest najfajniejsza.
4: Lato na wypasie tylko w SK2.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach

projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done, opakowanie 550 gramów, cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie.

0: to Jamal i Policeman na antenie Radia SK2. Pozdrowienia dla tych, którzy słuchają nas w radiowozach albo na służbie po prostu. Tymczasem, jeżeli mamy weekend, to chcemy odpocząć, zwłaszcza w wakacyjny weekend, i uspokoić się zszargane przez cały tydzień nerwy. Można to zrobić w prosty sposób. Wystarczy przebywać w pobliżu wody przez co najmniej 20 minut. Tak mówią naukowcy, że to wystarczy, aby rzeczywiście obniżyć kortyzol i wprowadzić mózg w stan całkowitego spokoju. Coś w tym jest, bo jak się pojedzie nad morze i popatrzy się trochę przed siebie, posłucha szumu fal, to od razu człowiek jakiś taki spokojniejszy, no ale wiadomo, że nie zawsze można wybrać się na taki wyjazd nad morze czy nad jezioro, więc drogie panie, jeżeli wasz facet w sobotnie przedpołudnie za długo według was siedzi w łazience, to dajcie mu trochę spokoju. On przechodzi tam swego rodzaju terapię.
1: SK2. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.

0: Pisała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
1: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
11: Tanie tutaj jest Stokrotka.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
15: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Oszczędni tankują taniej.
18: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl. I po reklamie.
19: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 6 osób, w tym 2 dzieci, trafiło do szpitala po wypadku na Krajowej 63. Między Łomżą a Piszem osobówka zderzyła się z busem. Według policji kierowca osobówki zjechał na przeciwległy pas ruchu, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
1: Samochodem osobowym podróżowało 4 osoby, w tym 2 dzieci w wieku 10 i 17 lat. Busem natomiast 2 osoby dorosłe. Wszyscy trafili do szpitala na badania.
19: A w tej chwili nie ma już tam utrudnień. 23-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa po podpaleniu kampera. Do zdarzenia doszło na placu budowy w Ińsku. Mężczyzna miał podpalić pojazd, w którym przebywała kobieta. Trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. A na koniec jeszcze Łódź, gdzie trwa jubileuszowa 20. edycja festiwalu Audio River. Na miejscu jest nasz reporter Daniel Tekliński.
9: Jak się bawisz na Audio River?
6: Bardzo dobrze.
16: Ja jestem z Łodzi, także się cieszę, że w moim mieście coś się dzieje, że przyjeżdżają ludzie i możemy się bawić.
19: A festiwal w Łodzi potrwa do jutra.
10: A już niedługo w Łodzi Łódź Summer Festival i mnóstwo artystów. Sanach wydała nowy singiel i w radiu śniadaniowym oczywiście, że ta premiera też się pojawi.

0: wróciliście troszeczkę, znacie te słowa. No na pewno z Grzegorzem Markowskim prawie każdy śpiewa Nie Płaczewka. To grupa Perfect na antenie Radia SK2. Tu gramy najlepsze polskie hity, te kultowe, ale też oczywiście te najnowsze. Nowa Sanach niebawem, za chwilę Bledka i jej nowy singiel pod tytułem Tańcz. A tymczasem oni nie tańczą, tylko rzeźbią. W tym tygodniu przenosimy się teraz z naszym mikrofonem do Szczecinka w zachodniopomorskim, bo w tym tygodniu właśnie w tym mieście, w parku, pojawili się studenci Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy i z Gdańska. Przyjechali do Szczecinka, żeby tworzyć rzeźby w piaskowcu. No a my oczywiście postanowiliśmy sprawdzić, co takiego urzeźbili i co stanie potem w parku jako taka pamiątka po tym plenerze.
1: Robię taką rzeźbę, gdzie jest dwóch zmagających się zapaśników. Człowiek się szarpie ze sobą i się zmaga z różnymi rzeczami.
2: Rzeźbię dwie postaci wspierające siebie nawzajem.
3: Robię część kręgosłupa. To są dwa kręgi. To jest ten kor, który nas trzyma.
0: No i trochę zazdroszczę tym studentom ASP zdolności i tego, że u nich już rzeźba, a u mnie wiecznie masa. SK2

Pewnie na niejednym turnusie ktoś usłyszy Całuj mnie, to taka piękna gra. Och, niech te flirty wakacyjne się toczą, byleby potem skończone happy endem jakimś, to znaczy jakimś kontaktem, który się dłużej utrzyma po prostu. 26 minut po godzinie 11, 11 dzień lipca, to wakacyjne radio śniadaniowe w Radiu SK2. Był hit, który znamy doskonale, czas na nowość, którą dostaliśmy tak naprawdę przedwczoraj wieczorem i oczywiście od razu na antenie Radia SK2 się pojawiła. Nowość od Sanach. Kilka ładnych miesięcy, prawie rok czekaliśmy na coś nowego od tej wokalistki, no i w końcu mamy nowy singiel, który otwiera nowy rozdział, tym razem nie poetycki, jeśli chodzi o tę wokalistkę. Wczoraj ta piosenka też pojawiła się w Białymstoku na stadionie, bo w Stanach w trasie koncertowej, stadionowej. No a dzisiaj oczywiście ITP ITD na antenie Radia SK2. Jak wam się podoba? Jeżeli się podoba, to głosujcie na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce, bo to propozycja.

0: zawsze można coś fajnego wykombinować, żeby jakoś czas wakacyjny na przykład spędzić. A że my w Radiu SK2 próbujemy udowodnić wam, że Polska jest najfajniejsza i wysyłamy was do luksusowych hoteli, no to rzeczywiście w takim hotelu pięciogwiazdkowym, nawet jak za oknem leje, zawsze jest co robić. I wczoraj nasz słuchacz Marcin, z powodu miłości w sumie, można powiedzieć, wygrał w tej zabawie, w kolejnej odsłonie. Zresztą posłuchajcie, jak to było i dlaczego ta miłość w tym właśnie konkursie odegrała ważną rolę.
1: Czy w Polsce jest miejscowość o nazwie Miłość?
2: Tak.
1: To jest dobra odpowiedź.
2: Super.
1: Miłość to jest wieś w województwie śląskim, 150 mieszkańców i ta Kurczę. Miłość teraz ci właśnie gwarantuje pobyt przez cały weekend w hotelu Nosalowy Park w Zakopanem. Gratulacje.
2: Super, dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć.
1: To może powiedz, kogo zabierzesz.
2: Żony i dwóch synów.
0: Szykuje się świetny wyjazd, będzie luksusowo. No i wy też możecie wyjechać do jednego z najlepszych hoteli w naszym kraju. Mamy zaproszenia do hoteli w górach, nad morzem, na Mazurach i od poniedziałku szukamy oczywiście kolejnych słuchaczy, którzy chcieliby się na taki weekend w luksusie wybrać, no i udowodnić sobie samym, że Polska jest najfajniejsza. Zgłaszajcie się już teraz na sk2.pl i czekajcie na nasz telefon w najbliższym tygodniu.
3: SK2. Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lewiatan. Lody Rożki Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
13: Uff, ale gorąco.
14: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
15: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: Zdecydowanie płynie w nas gorąca krew. No chyba, że trzeba w sobotę posprzątać mieszkanie, to jakoś tak entuzjazm z reguły opada. Bajm w Radiu SK2 przed godziną 12. Uwaga, bo gorąco może nie jest, ale i tak synoptycy ostrzegają przed burzami, zwłaszcza na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, ale też we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Tam IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Może rzeczywiście grzmieć i mogą towarzyszyć tym burzom silne opady deszczu i bardzo mocne porywy wiatru. Uważajcie na siebie, sprawdzajcie prognozy pogody, no i odpowiednio na nie reagujcie. Te alerty będą obowiązywały co najmniej do godziny 19.
1: SK2. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że może

0: Powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
1: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
12: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę Cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie. Z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł i kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
17: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
18: I po reklamie.
19: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nie żyje 17-latek, to po wypadku na Kaszubach. Samochód prowadzony przez jego rówieśnika dochował w Ściszewicach. Autem podróżowało 9 osób, 4 z nich znajdowały się na dachu pojazdu. Kierowca miał około promila alkoholu i nie miał prawa jazdy. Lekarz z Braniewa miał pobierać wynagrodzenie za 72 godziny pracy na dobę. Miał jednocześnie pracować na oddziale i w poradni, a do tego jeszcze na SOR-ze. Proceder mógł trwać nawet 3 lata. Sprawa jest związana z aferą wokół Szpitala Południowego w Warszawie.
20: Szacujemy, że szpital w najkorzystniejszym wariancie dla pana doktora nadpłacił prawie 4 miliony.
19: Mówi starosta braniewski Leszek Dziąg. Nietypowa pamiątka z piłkarskiego mundialu. FIFA sprzeda fragmenty murawy ze stadionu, gdzie odbędzie się finał Mistrzostw Świata. Kawałki boiska będą dostępne w kilku wariantach cenowych. Najdroższy zestaw wyceniono na $3000, a sprzedaż ma ruszyć po zakończeniu turnieju.
9: tam murawa ze stadionu. Problem jest taki, że trzeba trawę skosić i pewnie teraz parę osób sobie przypomniało o tym, że ma dzisiaj jeszcze co nieco do zrobienia gdzieś w ogródku. Mam nadzieję, że będę wam miło towarzyszył przez kolejną godzinę co najmniej. Minuta po 12 to Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony.

0: Czasami dobrze jest pobyć samemu i trochę poodpoczywać. Pewnie zwłaszcza mamy i mamusie i tatusiowie dzieci to wiedzą. Dzieci, które może już wyjechały na wakacje. Gdy będziesz sam. Wiktoria Kida, Oskar Cyms w Radiu SK2. 12 minut po godzinie 12. Michał Hanczak z tej strony. Te większe dzieci, które miały w tym roku maturę, w tym tygodniu odebrały wyniki matur. No i rzeczywiście teraz już w pełni mogą oddać się wakacjom. No chyba, że należą do tej grupy, której się za bardzo nie powiodło, bo co piąty maturzysta matury nie zdał. Ale my w Krakowie rozmawialiśmy z tymi, którym się powiodło na szczęście na maturze. Jak wyniki? Jak satysfakcja? Co dalej?
1: Dobrze, nie najgorzej.
2: Matematyka na pewno killer.
3: 67% z geografii, więc jest dobrze.
1: Polski rozszerzony S, 77%.
4: Z Polaka dostałem kardynała, ale zdałem 37%.
1: Angielski super, ale fizyka, matma trochę gorzej.
5: Tutaj na AGH bym poszedł, na inżynierię biomedyczną.
6: Stosunki międzynarodowe.
1: Tworzywa i technologia motoryzacyjna.
7: Wojskowa Akademia Technologiczna.
8: Będę studiował za granicą, idę głównie w finanse i ekonomię.
9: Studia fizjoterapia, no ale jeszcze zobaczymy, gdzie się dostanę.
0: Piękne plany, trzymam bardzo mocno kciuki. O kurczę, oni jeszcze nie wiedzą, że tak naprawdę matura, to jest dopiero początek. Przed nimi, jak pójdą na te wszystkie studia, o których mówili, to matura co pół roku.
10: SK2.
0: Będzie dobrze. Lepszy czas nadchodzi. Wilki i Urkę już teraz na antenie Radia SK2. Za chwilę Margaret, będzie też zespół T-Love.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzisiaj Poznań, za tydzień Gdańsk. To są przystanki męskiego grania i oczywiście, że bilety na koncerty z tej trasy dla was mamy. W przyszłym tygodniu do Gdańska was będziemy wysyłać, więc bądźcie czujni. Nareszcie, czyli tegoroczny hymn już za nami, a przed nami kartka z kalendarza. Dzisiaj urodziny świętuje artysta, którego możecie już z anteny Radia SK2 kojarzyć z przynajmniej kilku piosenek. Jedna jest naprawdę wielkim hitem i sobie za chwilę tę piosenkę przypomnimy. Myślę tu o Maćku Skibie, o artyście, który zanim zaczął na dobre śpiewać i wszedł do studia nagraniowego, to najpierw był w studiu fotograficznym, no bo na początku był modelem i mogliście go poznać w programie Top Model parę lat temu.
2: Idąc do programu w ogóle miałem w głowie tylko modeling, później z czasem dosyć przypadkowo nagrałem po prostu cover w domu, który spotkał się z fajnymi opiniami. Stwierdziłem, że ponagrywamy sobie różne covery, powrzucam je w internet. No i po jakichś 3-4 coverach zrozumiałem, ile daje mi to szczęścia, radości i uświadomiłem sobie, że po prostu brakowało mi w moim życiu takiego spełnienia artystycznego, więc no, czuję się w studiu świetnie.
1: No i zamiast wybiegów modowych mamy Maćka na scenie, coraz więcej koncertów w jego kalendarzu, no i coraz więcej piosenek na jego koncie. Oby tak szło w tym kierunku dalej i żeby na tym koncie nie tylko piosenki się pojawiały. Wszystkiego dobrego Maćkowi oczywiście od Radia SK2 życzę i od siebie także. Wszystkim, którzy mają dzisiaj urodziny, życzę jak najlepiej. No i żebyście mieli jak najczęściej osoby wokół siebie, które kochacie, ale też te wszystkie inne materialne rzeczy, które lubicie. Chcę ciebie częściej. To jest właśnie ten hit, o którym wspominałem parę chwil temu i teraz właśnie od Maćka Skiby ten hit się na antenie Radia SK2 pojawi. SK

0: Pięknie. Piosenka księżycowa. Kultowy polski hit od zespołu Warius Maxy i Anity Lipnickiej oczywiście. 23 minuty nam zostały do godziny 13. Za chwilę wsiądziemy do pociągu byle jakiego, byleby nie utknął w polu. To będzie oczywiście duet Marlii Rodowicz i Krzyśka Zalewskiego, ale jeżeli ten pociąg dowiezie was w góry, w ogóle jeżeli dokądkolwiek was dowiezie, to nie ufajcie tak ślepo sztucznej inteligencji, na przykład w telefonie, bo no doszło do takiej nietypowej interwencji w górach, w Tatrach. Dwoje turystów z Litwy utknęło pod niebieską turnią właśnie dlatego, że chcieli sobie skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, no i skorzystali z przewodnika nietypowego, bo po prostu zapytali czatu GPT, jak tam dotrzeć. No i tak ich poprowadził ten czat GPT, że potrzebna była interwencja TOPR-u. Także zamiast sztucznej inteligencji, czyli AI, tutaj zdecydowanie było ajajaj.
1: SK2
2: autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sygut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram. Oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
1: I po reklamie.
16: Najlepsze polskie hity.
17: SK2.

0: Niech dużo dobrych momentów będzie dopiero przed wami, w ten weekend na przykład. Przed Kasią Sienkiewicz jeszcze też dużo dobrych momentów, mimo że śpiewa o tym, że były momenty. To jej nowy hit na antenie Radia SK2, ale nowości czają się za rogiem, są bliżej niż myślimy. Bądźcie czujni, na pewno w Radiu SK2 was o tym poinformujemy, jak tylko nowa piosenka Kasi Sienkiewicz się pojawi, a za chwilę w studiu pojawi się Antonina Van Dessel i ona grać wam będzie kolejne najlepsze polskie hity w tę sobotę. Między innymi od świeżo upieczonej maturzystki, która zdała maturę. Wyniki były w tym tygodniu i ona się pochwaliła, że matura zdana. To oczywiście Sarah James, jej hit Somebody za kilka chwil. Między innymi dobrego weekendu wam życzę w takim razie i do usłyszenia. Michał Hanczak, cześć.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: I po reklamie.
10: Jest 13, Paulina Chorbatewska, to są newsy Eski 2. Pijany nastolatek za kierownicą, 4 pasażerów w aucie i 4 na dachu. Jeden z nich zginął w nocnym wypadku na Kaszubach. 17-letni kierowca miał około promila alkoholu w organizmie. Nie miał za to prawa jazdy.
11: Jadąc drogą leśną z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie doszło do dachowania pojazdu.

0: Na Kaszubach 17-letni kierowca miał około promila alkoholu w organizmie. Nie miał za to prawa jazdy.
1: Jadąc drogą leśną z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie doszło do dachowania pojazdu.

0: innych urządzeń elektronicznych. Do końca roku na lotnisku pojawi się 15 takich maszyn.
1: No i leniwie, wybiła godzina 13, a jak mówisz o smoczycach, to ja mam tylko jedną smoczycę
0: tak?
1: w głowie.
0: Którą?
1: Ze Shreka.
0: Ja też.
1: Więc wyobrażam sobie na tym lotnisku taką smoczycę i już jestem w bajce.
0: Mogłoby tak być. Na pewno nie jeden, który się na przykład gdzieś udaje w jakąś podróż, to tak jak do takiej bajki się przenosi. Wiesz o co chodzi?
1: Do Shreka. No, i przy tym zostańmy. Sobota, dobrze. Dzień dobry, Antonina van Dessel. Zaczynamy i będzie bardzo dobrze, bo na początek Monika Brodka miał być ślub. To też trochę bajka.

0: To były dwa super chłopaki, Kuba i Kuba i numer Stygnie Lato. I wiecie co? Chciałabym powiedzieć, że stygnie lato, ale za oknem jest tak, że jest zimno, ale słyszałam, że prognozy pogody będą jeszcze obiecujące i będziemy mówić, że stygnie lato i będzie nam za gorąco i to już słuchajcie podobno za tydzień, więc czekamy jeszcze tylko tydzień i znowu upały, żar z nieba i będziemy się chłodzić, także będzie bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Ale niezależnie od pogody pamiętajcie, że SK2 gra wam najlepsze polskie hity, no i już teraz u nas bardzo dobra wokalistka.
1: SK2
0: Kasia Cyrkwicka i numer Na kolana, no to posłuchajmy.

To była Sanach i numer Hip Hip Hura. A Sanach wczoraj grała w Białymstoku i dała rewelacyjny koncert, który no jak zwykle jest wielkim widowiskiem. I tym razem obok Sanach na scenie no wyjątkowi goście, bo pokazał się Krzysiek Zalewski i Kasia Nosowska. Jeżeli nie udało Wam się być wczoraj na koncercie Sanach, a chcecie przeżyć te emocje i zobaczyć to widowisko, bo to jest coś niesamowitego, nie byłam, ale widziałam na filmikach w internecie, no to słuchajcie, 14 sierpnia macie taką możliwość w Krakowie, no i później grande finale, czyli finał trasy Sanach na stadionach w Warszawie 4 września na PGE Narodowym. Także bilety jeszcze są dostępne, nic straconego. A teraz gorąca letnia nowość. No, czuję, że to będzie naprawdę hit. Ola Kendra, Bój się Boga Dziewczyno.

0: Manam, po prostu bądź. No i powiem wam, że za oknem pogoda dziś, no, nie rozpieszcza, krótko mówiąc. Deszczowe chmury, trochę przelotne opady, no i człowiek zaczyna zastanawiać się, czy to jest na pewno środek lata. No a najlepsze w tym wszystkim jest to, że... Słuchajcie, ja za chwilę wybieram się na kilka dni w góry. No i oczywiście w prognozach, no co innego? No deszcz! Jak jadę na urlop, to zawsze musi być deszczowo, dlatego mam do was pytanie, drodzy słuchacze. Co robicie, kiedy jesteście na wyjeździe, a pogoda kompletnie psuje wam plany? Jeżeli macie jakieś sprawdzone, naprawdę kreatywne sposoby, no to dajcie znać. Coś, co sprawi, że nawet deszcz nie popsuje wyjazdu i humoru, to dawajcie koniecznie znać na radiowym messengerze. Piszcie i nagrywajcie głosówki, no bo najciekawsze i najbardziej pomysłowe odpowiedzi nagrodzę radiowym kubeczkiem i może dzięki wam wrócę z gór z fajnymi wspomnieniami, a nie tylko z przemoczonymi butami.
1: SK2. Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
2: Dziesiątki topowych polskich artystów.
1: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
2: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: I po reklamie.

0: Już za moment godzina 14 i spotkamy się z Pauliną Chorwatowską, która będzie dla nas miała kolejną porcję newsów, żebyśmy dowiedzieli się, co się dzieje w Polsce i na świecie. Ale w Radiu SK2 po godzinie 14 dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Sarsa, Dawid Podsiadło i Doda, więc koniecznie zostańcie z nami, no bo tych hitów, o, mamy jeszcze bardzo dużo, więc słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Akcja ratunkowa zakończona. Wszyscy górnicy są już bezpieczni. Po porannych wstrząsach w kopalni miedzi w Lublinie w rejonie zagrożenia było 20 górników. Jeden z nich pracujący w maszynie został przysypany.
13: W strefie zagrożenia było 20 górników. Wszyscy raczej są w dobrym stanie. Ten ostatni wydobyty z tej maszyny ma obrażenia, ale też takie obrażenia, które nie zagrażają życiu.
12: Informuje Mirosław Kuk z KGHM, a przyczyny wstrząsów będzie ustalać specjalna komisja. Jeszcze dziś najpewniej usłyszy zarzuty. Trwa przesłuchanie mężczyzny, który kastetem zaatakował policjantów w Warszawie. Po ucieczce został zatrzymany w rejonie metra Kabaty, a podczas interwencji ranił kolejnego funkcjonariusza. Ćwierćfinały piłkarskiego mundialu wkraczają w decydującą fazę. Dziś poznamy dwóch kolejnych półfinalistów turnieju. O 23:00 Norwegia zagra z Anglią, a o 3:00 w nocy Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią.
0: Mam do ciebie pytanie.
12: Słucham.
0: Wczoraj był dzień kebaba.
12: Tak.
0: Więc muszę cię zapytać, ile kebabów wpadło? Czyli świętowałaś symbolicznie, czy poszłaś na całość?
12: Nie. No i właśnie tutaj wstyd się przyznać, bo skoro trzeba było świętować, to ja nie świętowałam, więc może dzisiaj na drobie jest sobota, nie jest niedzielny obiad, więc może dzisiaj na obiad kebab?
0: No i że kończysz już zmianę, to trzymam za słowo i liczę na zdjęcie.
12: Będą.
0: Antonina Van Dessel, sprawdzimy Paulinę. Dzień dobry i zaczynamy kolejną godzinę spotkania.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Piszecie mi na radiowym Messengerze, co robić, kiedy zła pogoda spotka nas na wywczasie. No bo niestety mnie zła pogoda czeka w przyszłym tygodniu w polskich górach. No i słuchacz Tomek napisał, że kiedyś był pod namiotem na jednym z kempingów w Kołobrzegu i zamiast opalania, no zastał go deszcz, więc czuł się trochę jak powodzianin, no i czas umilał sobie kinem. Oj, to jest dobry pomysł. I mimo wszystko na plaży. No tutaj, no nie wiem czy w deszczu, no zależy, jak sztormu nie ma, to okej. Okay. Mówi też, że zrekompensował sobie wszystko wspólnym zdjęciem z Oliwierem Janiakiem. O! No i gdybym Oliwiera spotkała, no to też ta pogoda już nie byłaby mi taka straszna. Jeżeli chodzi o dalsze wasze wiadomości, to na przykład słuchaczka Joanna pisze, że obowiązkowo trzeba zabrać ze dwie książki. No książki już naszykowane. No i czytane na balkonie z widokiem na góry, rewelka. Z synem lubimy grać w Państwa Miasta, dużo śmiechu przy tym. No więc tak, w Państwa Miasta też chyba będę grała i planszówki jakieś trzeba ze sobą zabrać. Dobre rady zapisuję i na pewno wykorzystam. No i słuchajcie, czekam na więcej wiadomości, co robić w złą pogodę, kiedy jesteście na wakacjach i leje i nie można wyjść na zewnątrz. Co robić? Najbardziej kreatywne pomysły na grodze kubeczkiem czerwonym i pięknym Radia SK2, z którego kawa podobno smakuje dużo, dużo lepiej. SK2. A teraz piosenka dla wszystkich, którzy przeżywają rozstania miłosne i zawody.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Dzisiaj w naszym wehikule czasu wracamy do 1972 roku i właśnie wtedy Tadeusz Woźniak wydał Zegar Mistrza Światła. Numer, który zdobył nagrodę na festiwalu w Opolu, no i na stałe wszedł do historii polskiej muzyki. Na świecie, słuchajcie, trwała misja Apollo 17, czyli ostatni lot ludzi na Księżyc, a w Polsce ruszyła m.in. budowa trasy łazienkowskiej w Warszawie. I ciekawostka o piosence Zegar Mistrz Światła, to wcale nie miał być wielki przebój. Tadeusz Woźniak zamówił go u Bogdana Chorążuka. To miał być taki krótki tekst, krótki fragment większej muzycznej całości. No a tymczasem ta niepozorna piosenka zaczęła żyć własnym życiem, totalnie, no i do dzisiaj uznawana jest za jeden z najpiękniejszych polskich utworów.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: No więc posłuchajmy, Tadeusz Woźniak, Zegarmistrz Światła w SC2 już teraz.

0: Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. No i dzisiaj pogoda trochę jak ostatni dzień lata, ale to się ma zmienić, więc tego się trzymamy, a numer jest naprawdę nowością gorącą na naszej antenie i jest naprawdę super. No i słuchajcie, powiem o jedzeniu, bo taka pora trochę obiadowa i są takie smaki, za którymi Polacy na emigracji tęsknią najbardziej. No i bardzo często na pierwszym miejscu, no to właśnie, no chodzi o kuchnię, tak ogólnie o polską kuchnię, no bo umówmy się, nasze jedzenie, no ma coś wyjątkowego. No a wiecie, co jest najpiękniejsze w tym naszym polskim jedzeniu, jak zaczęłam się tak zastanawiać? No sezonowość, bo czekamy cały rok na konkretne smaki. No i właśnie teraz mamy złoty moment, no bo jest sezon na kurki. Więc korzystajcie, zbierajcie, kupujcie, no bo jajecznica z kurkami to jest śniadaniowy hit. No nie ma nic lepszego, a że jutro niedziela i uroczyste niedzielne śniadanko, no to być może jest to jakiś pomysł. No nie ma, nie ma lepszego pomysłu. Pachnie lasem, ach, pachnie prawdziwą Polską i jest po prostu pyszna. A muzycznie za chwilę u nas Kasia Kowalska, Dlaczego nie? I bardzo dobrze, bo ja już się cała obśliniłam.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skinboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
6: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty z kupu.

To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu.

0: auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Kotkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów, łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: I po reklamie.

0: SC2 pięknie i spokojnie. Zbliżamy się do godziny 15. Warius Manks, Orła Cień. Po 15 na start Krzysztof Krawczyk, Rotary i Wiktoria Kida z Księgą Żywiołów. Zostańcie koniecznie z nami, no bo obiecuję, że muzycznie no będą same petardy. Nie zabraknie też męskiego grania, więc naprawdę będzie bardzo, bardzo dobrze. Słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
1: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd.

0: 9 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
11: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: No i wybiła nam godzina 15 w sobotę 11 lipca. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. No i w taką pogodę za oknem, no co można zrobić? Zaczniemy sobie bardzo leniwie, ale spokojnie, bo potem będziemy się bardzo rozkręcać, tak jak słońce, które przez te chmury trochę jednak próbuje się przebić. No to co? Zaczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Wow, ja też się nie boję. Słyszeliście tam na koniec takie wow, wow. No i jeżeli po tym numerze macie ochotę rzucić wszystko i pojechać na koncert, no to ja mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Jest taka możliwość. To było męskie granie, orkiestra Igor Herbut i Vito Bambino z Zalią, numer Tańcze. No więc słuchajcie. No my przez całe wakacje rozdajemy wam karnety na tę wyjątkową trasę, no bo muzyka na żywo, no to umówmy się, masz takiego, czego no nie da się zastąpić. Wspólne śpiewanie, emocje, no i takie chwile, które no zostają z nami na bardzo długo. No i jeszcze te stylówki festiwalowe. Więc teraz słuchajcie nas uważnie, Radia SK2, no bo może to właśnie wy będziecie tego lata pod sceną męskiego grania i będziecie razem z nami śpiewać głośno Tańcze. Więc koniecznie słuchajcie SK2.
2: SK2.
1: A teraz numer dla wszystkich, którzy mają teraz troszeczkę gorszy czas. Pamiętajcie, to nic, kiedy płyną łzy, no bo one czasem są oczyszczające.

0: To taki numer, gdzie ten bicik kojarzy się mocno z wakacjami. Bledka B012. Ale są też takie rzeczy, które oznaczają, że wakacje naprawdę się zaczęły. No to oczywiście zapach kremu do opalania, klapki przy basenie, no i oczywiście walka o leżaki, leżaking i parawaning. No i wiecie, my się z tego śmiejemy, robimy memy, pokazujemy filmiki w internecie, no a tymczasem ta wakacyjna dyscyplina, no nadal ma się świetnie. Pobudka o świcie, jak to wygląda w praktyce, szybki marsz z ręcznikiem, no i voilà, no miejsce zaklepane. Tylko tu pojawia się jedno pytanie, czy to jest jeszcze relaks, czy to już olimpijska konkurencja? No bo ja się zaczynam zastanawiać, ale jedno absolutnie w tym wszystkim jest pewne. Bez tego wakacje chyba nie byłyby takie same. No i jest wesoło i wakacje, i można wyluzować, odpuścić trochę, co? SK2. A teraz piosenka o miłości w czasie przeszłym, dla wszystkich ze złamanym sercem. Posłuchajmy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham?

0: To był Manam, Cykady na Cykladach, a u nas będzie teraz o Roxanie Węgiel na Rodos. No bo Roxy odpoczywa właśnie w Grecji, no i pokazuje kadry pełne słońca, pięknych widoków, no i takiego urlopowego klimatu i chwali się tym w swoich mediach społecznościowych. No a dodatkowo ma takie stylówki, że człowiek ma ochotę od razu rzucić wszystko, no i pojechać gdzieś, gdzie jest słońce. No więc słuchajcie, jeżeli wy jeszcze nie mieliście planów wakacyjnych, to może dobry moment, żeby złapać trochę greckiego nastroju i podjeść trochę oliwek, a już na pewno jak zobaczycie te zdjęcia, to pewnie będziecie bukować bilety, bo ja sama już przeglądam, po ile na to Rodos. SK2.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do

0: trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
7: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
6: oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Uczta dla fanów prażynek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
10: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Oszczędni tankują taniej.
15: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
16: I po reklamie.

0: No co ja mam mówić? Pięknie gramy wam na kilka chwil przed godziną 16. To była Kaśka Sochacka. A po 16 w SC2 dalej będziemy grać bardzo pięknie. Widzę na playliście Sanach, Mroza i Monikę Brodkę, ale dodatkowo powiem wam po 16, co zrobić, żeby od SC2 dostać wyjazd weekendowy do luksusowego hotelu w Polsce. Więc koniecznie słuchajcie nas. No i kto wie, może to wy zgarniecie wyjazd na luksusy.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
6: I po reklamie.
7: Na zegarach punktualnie godzina 16, sobota 11 lipca. Słuchajcie, wyglądam przez radiowe okno i widzę, że trochę te chmury ciemne poszły sobie precz i nawet jest troszeczkę błękitnego nieba. A przypominam, mamy weekend, więc warto korzystać i dorzućmy do tego najlepsze polskie hity. No więc bajka. Antonina van Dessel, witajcie.
8: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
9: Polskie hity.
8: SK2. SK2.
7: I już teraz u nas Sanach i numer No Sorry.

Takie klasyczki gramy wam w Radiu SK2. To była Urszula i jej rysa na szkle. Obiecałam, że po 16 powiem, jak dostać od nas całkowicie za darmo pobyt w luksusowym hotelu w Polsce. No to powiem, nie będę trzymać tego w tajemnicy. Słuchajcie, Polska jest najfajniejsza, to wiadomo nie od dzisiaj. No więc my zadajemy wam pytanie, który wakacyjny zakątek Polski jest dla was najfajniejszy, który jest dla was taki ukochany i gdzie chcecie zawsze wracać? Wejdźcie na stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i napiszcie tam nam właśnie, gdzie najchętniej wracacie. I najbardziej kreatywne odpowiedzi zaprosimy do gry na antenie, do naszego quizu o Polsce. No i do wygrania wakacyjne zestawy kosmetyków i wielki finał tygodnia, w którym do wygrania pobyt w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu. Więc słuchajcie, od poniedziałku do wygrania hotel Destigo Mikołajki, Mazury. I obejrzałam sobie i tam naprawdę jest jakby luksusowo. Hotel jest nad samym jeziorem, ma przepiękny, przepiękny widok z pokoi. Ma kręgielnię, strefy spa, basen, siłownię, dodatkowo super kuchnię, gdzie znajdziecie nawet takie mazurskie przysmaki, jak mazurskiego sękacza czy dzyndzałki mazurskie, czyli szyjki.

smakowe. Są ryby, steki, wszystko, czego tylko dusza zapragnie, więc niezależnie od pogody, oj, wypoczniecie tam tak na 100%. No więc co, do dzieła. Polska jest naprawdę najfajniejsza, więc przekonajmy się o tym razem.

0: Wehikuł czasu.
1: Teraz będzie bardzo romantycznie i to będzie coś dla wszystkich, którzy romantyzują życie na co dzień, bo są takie piosenki, które brzmią jak najpiękniejsze wspomnienia. I właśnie taka jest ta historia. Jest rok 1970.

Na świecie trwa wielka muzyczna rewolucja, bo Beatlesi wydają swój ostatni album. No a w Polsce powstaje jedna z najpiękniejszych melodii o miłości. Marek Grechuta zachwyca słuchaczy piosenką Będziesz

Bardzo romantycznie i to będzie coś dla wszystkich, którzy no romantyzują życie na co dzień, bo są takie piosenki, które brzmią no jak najpiękniejsze wspomnienia. I właśnie taka jest ta historia. Jest rok 1970, na świecie trwa wielka muzyczna rewolucja, bo Beatlesi wydają swój ostatni album. No a w Polsce powstaje jedna z najpiękniejszych melodii o miłości. Marek Grechuta zachwyca słuchaczy piosenką Będziesz...

historia. Jest rok 1970. Na świecie trwa wielka muzyczna rewolucja, bo Beatlesi wydają swój ostatni album. No a w Polsce powstaje jedna z najpiękniejszych melodii o miłości. Marek Grechuta zachwyca słuchaczy piosenką Będziesz

0: Dobrze się tego słucha, co? No dobrze, dobrze, to była Marisa i numer Odkochaj. I jeżeli tak wam bardzo dobrze się tego słucha, to wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i głosujcie, pomóżcie Marisie wejść na pierwsze miejsce, bo głosowanie, notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek u Łukasza Zduńczyka. No i kto wie, jeżeli będziecie głosować, no to może Marisa i numer Odkochaj będzie na miejscu pierwszym. A naprawdę jest to dobry numer, więc naprawdę warto oddać głos na Marisę i numer Odkochaj. A za chwilę w SK2 numer o chłopaku, który jest takim łamaczem damskich serc i uważa, że nie stało się nic.
1: SK2. Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ziemniak młody polski 99 groszy za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 4 kg na osobę. Cena przy zakupach innych produktów za minimum 100 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
18: I po reklamie.

0: Taki lekki numer zagraliśmy Wam na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. Elektryczne gitary, Człowiek z liściem. Po 17, no nie zabraknie najlepszych polskich hitów i na start Jan Borysewicz i Paweł Kukiz, Wanda i Banda oraz Sylwia Grzeszczak. Więc jak słyszycie, bardzo różnorodnie, no i muzycznie, no na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie, więc koniecznie zostańcie z nami, no bo jesteśmy jedynym słusznym wyborem na tę sobotę.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: I po reklamie.
0: Na zegarach SK2 wybiła punktualnie godzina 17 w sobotę 11 lipca. Przypominam wszystkim, którzy są zarobieni, że mamy jednak weekend i trzeba korzystać. No a tutaj w SK2 mamy dla Was porcję najlepszych polskich hitów. Antonina Wandesel, witam serdecznie. No i zapraszam, bo takie hity, jakie w tej godzinie to, naprawdę będą dobre.
10: Najlepsze polskie hity.
0: Już teraz, jeśli tylko chcesz.

zwykłe, bo na fide Zalia i Favs numer nie ucieknie i są takie rzeczy, no, przed którymi niestety się nie ucieknie i są to na przykład wyniki matur, bo matury rozdane, wyniki sprawdzone, no i pewnie dzisiaj jedni skaczą z radości, a inni, no, trochę nerwowo patrzą w przyszłość, ale słuchajcie, spokojnie, jedna liczba na świadectwie naprawdę nie decyduje o całym życiu. Maturę oczywiście można poprawić, więc nic straconego, no a swoje miejsce można znaleźć na wiele sposobów. Przykład, no słuchajcie, polska muzyka zna sporo gwiazd, które nie mają matury, a mimo to zrobiły ogromne kariery. Chociażby Edyta Górniak, Kaja, Agnieszka Chylińska, Dawid Kwiatkowski. Także jeżeli dziś nie jest wasz najlepszy dzień, no to spokojnie, bo to dopiero początek historii. I oczywiście maturę dobrze zdać i dobrze ją mieć, ale nic straconego, więc nie załamujcie się. Radio SK2 jest z wami. SK2. I już teraz u nas Jugopolis z Maciejem Maleńczukiem, Gdzie są przyjaciele moi? Posłuchajmy.

To był Smolasty i Doda, czyli duet idealny i numer Nim zajdzie słońce. A za chwilę na antenie Eski2 nowość, która premierę miała u nas 2 dni temu. Sanach i numer ITP ITD. No i to jest mega fajny numer i zanim jeszcze się pojawił, to fani praktycznie znali go na pamięć, a to wszystko za sprawą Sanach, która to podczas trasy koncertowej Sanach na stadionach śpiewała fragmenty tej piosenki swoim fanom. I chociaż numer jest bardzo, bardzo dobry, to trochę opowiada o gorzkiej cenie kariery. Wsłuchajcie się dobrze, ale polecam też zobaczyć teledysk, bo teledysk do tego jest absolutnie mega artystyczny i cudowny. Sanach niczym Alicja w Krainie Czarów. Ale już nie będę gadać, no posłuchajmy tej nowości. Sanach ITP ITD już teraz w radiu.

0: To oczywiście jedyna i niepowtarzalna Maryla Rodowicz, ale to już było. Piosenka o tym, że w sumie nie warto patrzeć na to, co było, tylko patrzeć do przodu i na to, co jest i skupić się na przyszłości. No i właśnie o tej przyszłości i trochę o tym, co już było, będzie teraz, dlatego że mam nowy hit internetu. Były pierścionki zaręczynowe, były obrączki, no a internet właśnie dorzucił kolejną kategorię, czyli pierścionek rozwodowy. TikTok oszalał na punkcie tego pomysłu, żeby po zakończeniu małżeństwa uczcić nowy etap życia biżuterią. Czyli zamiast koniec historii, to bardziej taki nowy rozdział, proszę Państwa. I jedni mówią, że to piękny symbol odzyskania siebie. Inni żartują, że no niedługo to będziemy mieć pierścionek na każdą życiową sytuację. No a ja to podsumuję tak. No słuchajcie, jeżeli tylko jest okazja, żeby kupić sobie biżuterię, no to ja mówię, czemu nie? Idźmy w to.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych to

0: artystów.
1: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
0: I ten jeden, tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2, 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
0: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Uff, ale gorąco.
3: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
4: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na kilka chwil przed godziną 18 w Radiu SK2. I słuchajcie, ja wiem, że prognozy pogody nie są najlepsze. I właściwie to są prognozy niepogody. Ale nie zważajcie na to, korzystajcie z weekendu, a jak dorzucicie do tego porcję najlepszych polskich hitów, które gramy wam w Radiu SK2, no to już nawet pogoda nikomu nie straszna. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się i dobrej niedzieli. Pa!
1: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uff, ale gorąco.
10: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
11: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
12: I po reklamie.

0: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od 1

0: ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
1: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marzysz o rodzinnym wypoczynku tuż przy plaży? Hotel Continental w Krynicy Morskiej to idealne miejsce na rodzinny urlop nad morzem. Basen kryty, brodzik dla dzieci, nowa część z klimatyzacją i to wszystko nad samym morzem. Zarezerwuj już dziś na www.hotel-continental.pl. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Surcamp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Pop

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.